Cut tonight. Ej, daj, dobro, zapadaj skopiraj instrumental samo.